0: wosɛ yesu bɛba nkoabɔ tetwɛ gu so kora nkoabɔ ase wate anaa
1: ɛnyɛ nnipa berɛ nyankopɔn berɛ akristatis tere ne sɛ biribia wɔ ne berɛ a ɔno nyankopɔn wahyɛ na ɔno de ato hɔ ɛnɔ sɛ ɛnyɛ woadwen so ne noadwen na ɛnyɛ onipa nhyehyɛeɛ nso ɛne ne nhyehyɛeɛ ɛnɔ ɔno nso no ɔse da koro yɛ ne mfirihyia pem ne mfirihyia pem no
2: dakɔ
1: nti 6,000 years ɔde bɔ no wɔ wiase a wohunu ne kyɛntene no ɔno ɔhunu 6 days pɛ ɔno ɔhunu 6 days pɛ nti wo na ɛwɔ sɛ abili bia wosiesie ho sɛ tuo wuo wobɛtumi anya nkonta pa bi abu akyerɛ onyankopɔn hɔ asa fi sɛ da a ɔde bɛba no deɛ ɔno ankasa kaa sɛ ɔnka nkyerɛ nimpa asomafoɔ no ka kyerɛ yesu sɛ yesu wokoraa wahayakyɛ nti kyerɛ yɛ da no ɔse na berɛ no ne ɛdɔm ne deɛ abɔfoɔ mpo yɛanka nkyerɛ wɔn nhyira nka wurade na woyi ɛno nso to nkyɛn a hu sɛ bible ne se is appointed to man to die once nhyira nka
2: wurade
1: atemmuo nso wɔ hɔ tiɛ nnɔpa yi awurade

0: nhyɛkɛ wurade
1: amen
0: nadua ne ne kafa cars ne park fie nanim ebi wɔ kwan so aborosan netwa so foyi wɔte animu security wɔne bi na sɛ wokɔto sɛ security ni wɔahono ti na paano da ho a kyikani twamu a ɛsɛ wɔnhwɛ ne wɔhwɛ wɔde bi kana no nnɛ ɛna wobɛfiri wiase kwampa a wɔmfa so anya ne ho nti bible no ka no wɔde Deuteronomy 28 sɛ wɔno ankasa ɔbɛbrɛ ne ho ntimi nni bi na ne yiri mpo no ɔno nyankopɔn bɛma wɔ bi
1: ɛnnada
0: wopɛ wɔtimɔdenefoɔ a wɔne awurade na kwan ɛhu ɔyɛ dangerous ma menkae ma memie Job 5:18 na hwɛ ne wo ma awurade yɛ 5:18
1: na ɔno na bare ne ɔpira
0: ɔno awurade no wɔpira
1: ɔkyekyere soɔ
0: ɛna ɔayɛ deɛ ɔpira wɔkyika a wɔtumi hyehyɛ nipa gu tuwo sabere mu yɛfa tuwo sabere nyɛ example ɔna ne ho yɛ ahomte nkra kwan so ɔnoa berekum kwan so ɔnoa bɛkyɛm ɛna no nso plane nso nkɔhwe ase a tuwo sabere sɛ masan de me ho akɔgye ɛsi akapo so deɛ enti awurade aka sɛ ɔne wɔtua wɔ nipa biara ka sa deɛ wɔbɛso biara nsa no ma de ama no ɛne nti na wokɔ problems na chapter 12 verse 9 se
1: wɔse woaba
0: ɔsɛ
1: onipa ne mu aba
0: onipa n'anu mu aba
1: na ɔde bɛdi papa meɛ
0: ɛna ɔde bɛdi papa meɛ
1: onipa nsa no adeɛ no
0: na onipa wo nsa no adeɛ no
1: ɔbɛdane ama no
0: ɔbɛdane na ɔde ama wo nti deɛ wode sɛ fam nɛ no ɛno a na ɛbɛfifia mu akɔtwa nti sɛ deɛ kuani deɛ aburo ma nkani baayera hyɛ hɔ nti sɛ skuul bi na wokɔ a aberanteɛ hwɛ so hwɛ na skuul no a wokɔ no a ɛno ne adua a wode hyɛ hɔ a daakyeɛ bɛfifia mu ɔkotwa ɛhyɛka awurade nti woyɛ woadwe sɛ woma bi na woyɛ naborɔ wo papa woyɛ naborɔ wokɔ skuul na wodwane kɔ fie wonhyia deɛ wongyere wo ho na woadwene sɛ woma me ne wo papa skuul fis no mutua no ɛne wokɔ ama wɔ daakye woankasa ɛbɛba wo nkurobom nhyɛka awurade ɛti ho sɛ biribia a woyɛ ne na no ɛbɛba wo daakye asetena mu abrabom ɛti hwɛ yɛ nadua a wode asi hɔ nɛ no ankɔ ankɔyɛ dua a ɛbɛsɛe wo daakye because wɔasɛ aka no wɔ problems bibusɛm ɛtire du baako proverbs chapter 11 verse 27 wɔasɛ aka sɛ mu
1: deɛ ɔpɛ papa kyiri kwan no
0: nti deɛ ɔpɛ papa kyiri kwan no
1: ɔhwɛ ani sɔ
0: ɔhwehwɛ ani sɔ
1: na deɛ ɔdi bɔne akyiri no
0: na deɛ ɔdi bɔne akyiri no
1: ɛba ne so
0: bɔne naa ɛna ɛbɛba ne so papa bi wɔ kuro bi wɔ wɔasɛ kuropɔn sa deɛ yɛfrɛ no mmɔsia so yɛfrɛ no agya bom na ne din ne ne honam sɛ ne ti mu ɔdene na wobɛkɔ ne fie kwadu aborɔbɛ wei ne ti mu ɔdene nti obiaa mfa ne hwee ne mako tumi bere mako ɔduadua no wɔ fie hɔ no ɔtetɔ wɔ ɛnyɛ yie ɛna ɔbere so ɔno nkɔ ntumi nni obiaa so ntumi nti bi ɔtumi bere saa na aporo agu fam na afifi ne wasan dɔ ne te sɛ nwura da koro nkwaraa ne nim sɛ papa ne ne wɔ nkwaraa mmienu mmiɛnsa nti wɔn afa kookoo bɔtɔ na baako aforo kube no